Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Розпочинаємо традиційну codzienną годину пів на пів, чи українсько-польський час на антені Польського радіо для України.
0: Година, в якій ми ділимося двома мовами, польською та українською, намагаємося зберегти, власне, цей поділ пів на пів.
1: Так, ще ніде не удало нам ще заховати ідеальних пропорцій 50 на 50, але не означає то, що перестаємо дążити до того ідеалу. Dzisiejsze wydanie Pół na Pół dedykujemy Adamowi Cichockiemu, naszemu ulubionemu realizatorowi dźwięku.
0: Adama, dziękujemy, że ty był u naszego życia i dzielił się z nami prekrasną muzyką.
1: A zaczynamy tradycyjnie, tak jak lubisz.
0: Słowo dnia.
1: Dziś jest to słowo bardzo ważne i poważne. Słowo waga.
0: Ukraińskoju waga.
1: Waga. Według słownika języka polskiego PWN to przyrząd służący do pomiaru ciężaru ciał. Również czynność, czyli ważenie takim przyrządem. Waga może być elektroniczna, ale może być szalkowa. Może być to waga uchylna. Waga może być stojąca lub też wisi i jest wówczas wagą wiszącą. Może być to waga czuła, dokładna, apteczna, kuchenna, laboratoryjna, łazienkowa, sklepowa, przemysłowa, towarowa, analityczna, kalkulacyjna. Waga bywa z odważnikami, z szalkami, ale bywa również z wyświetlaczem. Czasami coś kładziemy na wagę, czasami sami na wadze stajemy.
0: I co pierwsze znaczenia?
1: Znaczenie drugie, waga to ciężar czegoś mierzony takim przyrządem, czyli wagą właśnie. Duża waga, mała waga, niska waga, wysoka waga, waga prawidłowa, waga nadmierna, waga średnia, waga całkowita, waga łączna, waga przy urodzeniu, waga netto, waga brutto, waga ciała, waga dziecka, waga ładunku, waga samochodu, waga zawodnika. O właśnie, i znaczenie trzecie, w boksie, w zapasach i tym podobne. Waga to ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii, również oparta na tej zasadzie kategoria zawodników. A więc waga do iluś kilogramów, od iluś kilogramów, powyżej iluś kilogramów. Młody mistrz bokserski z Płońska, Marcin Brzeski, występuje w wadze powyżej 91 kg, czyli super ciężkiej, waży 115 kg.

przesądza o wyniku sprawy. Bardzo często jakaś drobna, nieliczna, maleńka, nieznaczna frakcja parlamentarna w przetasowaniach politycznych odgrywa takie znaczenie, że staje się właśnie języczkiem uwagi i wszyscy zabiegają o ich względy. No i cóż, żywa waga, która nas żywo interesuje dziś, masa ciała człowieka lub zwierzęcia. O tym w pierwszej dzisiejszej piosence.

0: щойно прозвучала пісня «Вага».
1: Wieży Bajzel to taki zespół. Zespół, a nie projekt, jak podkreślają jego twórczynie. Projekt, nie zespół kobiecy. Połączyły nas fale i muzyka. Łączymy porządek z Bajzlem, plus z minusem, a także dżing z dżangiem, bo czujemy, że na styku gatunków dzieją się rzeczy najciekawsze.
0: А про вагу теж співає українська представниця. Тобто заглядаємо на цей другий ринг, другий куток рингу, так, і там стоїть Альона.
1: В якій категорії ваговій виступає?
0: В категорії пушка.

0: Bez przemówień motywacyjnych stwierdzam, że nasza audycja nie jest taka jak wszystkie. Teraz poproszę o odrobinę uwagi. Wasza uwaga jest niezbędna, abyśmy mogli kontynuować audycję pół na pół. Zegar w naszym studiu niczym stara szalkowa waga wciąż precyzyjnie odmierza sekundy. Utrzymanie idealnej równowagi bywa trudne. Mimo lekkiego formatu naszej audycji zachowujemy pełną powagę. Zanim coś powiemy, musimy to rozważyć. Staramy się, żeby było pół na pół, ale język ukraiński zazwyczaj przeważa, bo jest to język wielkiej wagi w dzisiejszych czasach. A moja koleżanka, która się do mnie uśmiecha, Jana Stępniewicz, jest partnerką na wagę złota. Jej wyważone opinie często pomagają mi tonować emocje. I jeśli mowa o emocjach, również tych negatywnych, z jakimi emocjami wiąże się nadwaga? Jeśli ktoś z nadwagą pada na przykład ofiarą hejtu, będzie mu naprawdę trudno w życiu codziennym. A na czym polega prawdziwa odwaga? Odwaga polega między innymi na umiejętności działania mimo przeciwności losu.
1: Так, наше сьогоднішнє слово дня – це вага і вага. Вага дуже близько до одвага.
0: Bardzo blisko i teraz porozmawiamy z kimś, kto zarówno o wadze, jak i o odwadze wie naprawdę wiele. Z powagą, ale też z humorem porozmawiamy z tym naszym gościem.

0: Chodzi od czasownika żegnać, jasna sprawa, ale to żegnać to zapożyczenie z języka niemieckiego. Zinnen, signen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
1: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
0: Tym bardziej ci dziękujemy, że trzeba przyznać, bywało tak, zdarzało nam się tak po ludzku spartolić pewne rzeczy. Wiemy, że lubiłeś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś.

0: хтось кого, хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
1: No, w tym wypadku raczej chodzi o drugie znaczenie tego czasownika, o głośny krzyk, taki krzyk w pustkę.
0: Aha, to głos, kryczyć ktoś.
1: Głos wołający na puszczy, czyli na pustkowiu, albo na cmentarzu.
0: Mm-hmm. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
1: Так, по-перше, głośno krzyczy, choć pewne wezwanie w tym głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Ale kto wołał, nie wiemy, ponieważ na końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, ale po zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
0: Так, ну і живе у своїх піснях, у своїх текстах і в піснях у виконанні гурту «Культ».
1: Так, то жодна там стипа з Бігосом. То музична лекція.
0: Яку ведуть Яна Стемпневич
1: і Марцін Гачковський. І цуж, хіба запросимо до поновного відслуху. Варто ще вслухати в той, направда, добрий текст поетичний.

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka.

вяло вятры już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmurów.

0: pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
1: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
0: Тим більше ті дякуємо, що треба признати, бувало так, здавалося нам ще так по-людськи спартоліть певні речі. Віємо, що lubiłaś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń, płyń i żyj, jak nawet nie śniłaś.

śniłeś. Wiesz sam, jak nie lubię radykałów, ale na Boga nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.